Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. New Music Show. New Music Show.

Silvie trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.